0: la soke maina mbege chakete swaso ibaralama atene igrisa kan igrisa ngo nazi borota
1: je te cherche je te trouvé
0: Ego ke ke chigo chumna rafiko cha tokani la son